0: Rosja przeprowadziła tej nocy zmasowany atak rakietowo-dronowy na Kijów. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne. Doszło także do pożaru hotelu przy centralnym bulwarze Szewczenki. W jednym z bloków zawaliło się 6 kondygnacji, a pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Mieszkańcy schronili się w stacjach metra. Polskie i sojusznicze myśliwce tymczasem zakończyły już poranny dyżur związany z rosyjskim atakiem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że samoloty wróciły do baz, a podczas działań nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Teraz informacje z oceanu, bo wszyscy trzej współgospodarze mundialu, czyli USA, Meksyk i Kanada, awansowali do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Najlepiej spisują się Meksykanie, którzy wygrali wszystkie mecze i nie stracili jeszcze ani jednego gola. Na ćwierćfinał zagrają z Anglią. Amerykanie zmierzą się z Belgią, a Kanada po zwycięstwie nad RPA z Marokiem. Teraz informacje z kraju. Front burzowy przemieścił się z Polski nad Białoruś. Zgodnie z zapowiedzią około godziny 3 nad ranem przestały obowiązywać w Polsce ostatnie alerty burzowe. Teraz czeka nas też ochłodzenie w całym kraju, czyli wyczekiwania chwila oddechu. Strażacy jednak dalej będą zmagać się ze skutkami wieczornych burz. Przypomnijmy, tylko w Lubuskiem i w Wielkopolsce interweniowali w sumie ponad 600 razy. Aktualne ostrzeżenia IMGW dotyczą gwałtownych wzrostów stanów wody i jeszcze do rana obejmują całą wschodnią Polskę. Koniec pakietu CPN może oznaczać początek wzrostu inflacji. Przepisy ograniczające podwyżki cen paliw wygasły. Eksperci obawiają się teraz, że to przyczyni się do podwyżek cen na sklepowych półkach, co mogą przynieść kolejne miesiące w gospodarce.
1: Droższe paliwa to droższy transport to wyższe ceny podstawowych produktów, na przykład żywności. Jest ryzyko, że inflacja może się rozpędzić. Samo przywrócenie pełnego podatku VAT to dodatkowe 0,7 punktu procentowego wskaźnika inflacji. Jednak okoliczności na rynkach są sprzyjające.
2: Korzystne tendencje na rynkach globalnych pod względem cen ropy sprawią, że ostateczny wpływ będzie mniejszy.
1: Wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
3: Prognoza pogody na czwartek dla Torunia. Startujemy dzisiaj od samego rana niecałe 20 stopni Celsjusza, ale temperatura będzie powoli rosła do maksymalnie 26 stopni Celsjusza w Toruniu po południu. Możemy spodziewać się na razie więcej przejaśnień, a po południu nieco więcej chmur na niebie, jednak padać dziś nie powinno. Dzień dobry, o poranku. Kolejny piękny dzień przed nami. Oliwia Ciszewska.
4: Poczekaj, bo ja mam wrażenie, że jeszcze się nie przebudziłem.
3: Nie no, budzimy się, mój drogi. Jak się nazywasz? Pierwsze poważne pytanie.
4: Mogę za chwilę?
3: No to za chwilkę. Gramy!

0: czwartkowy poranek. Powoli rozbudzamy się razem z hitami pełnymi słońca. A wraz ze mną jest, czy już sobie przypomniałeś, jak się nazywasz, mój drogi?
1: Nie przypomniałem, tylko znalazłem swój dowód osobisty i mogę po prostu przeczytać. Nazywam się prezydent miasta, a nie, to jest organ wydający. Dojdę do tego, spokojnie. Za chwilę dojdziemy też do kalendarza i sprawdzimy, co ciekawego w nim.

0: Dobre granie z samego rana. Budzimy się, przecieramy oczy ze zmęczenia. Olo nadal dochodzi do siebie.
1: Ja już jestem całkiem okej, tak?
0: No, właśnie, właśnie. A my wędrujemy sobie na Jar, ponieważ nowa inwestycja się tam szykuje. Bezpieczne przejście dla pieszych, które ma połączyć osiedle ze stacją kolejową Katarzynka.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Okazało się, że stacja kolejowa jednak budowana jest po to, żeby z niej korzystać i ją używać?
0: Tak, tylko że jeszcze i tak z niej nie będziemy korzystać, bo ona jeszcze nie działa.
1: A, okej.
0: Ale ma zacząć działać, jak
1: powoli
0: już będzie przejście.
1: Powoli to kompletować rzeczywiście. Jak budowa takiego wielkiego miasteczka z tych drogich klocków. Kupujesz jeden kartonik, później drugi. Zanim to wszystko powstanie w całości, to jeszcze trochę czasu zejdzie.

0: Talk to you, hity pełne słońca na antenie Radia Gra. Rozgrzewamy się, rozgrzewamy i manifestujemy to lato.
1: Talk to you, a sing to you za chwilę zrobi Oskar Cyms u nas na antenie, bo jego Nie musisz się bać pojawi się u nas jeszcze przed siódmą.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w mediach.

0: cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss. Na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
11: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
12: Prognoza pogody na czwartek dla Torunia. Startujemy dzisiaj od samego rana niecałe 20 stopni Celsjusza, ale temperatura będzie powoli rosła do maksymalnie 26 stopni Celsjusza w Toruniu. Po południu możemy spodziewać się na razie więcej przejaśnień, a po południu nieco więcej chmur na niebie, jednak padać dziś nie powinno.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
13: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze na tej fali w Radiu Gra. Na chwilę przed siódmą o pełnej oczywiście u nas informacje, ale to też jest taka informacja stricte wakacyjna, letnia, że chcemy wam ją zapodać już teraz. Proszę bardzo.
1: Skoro wakacje, to jedziemy nad morze, ponieważ pojawił się na naszych polskich wodach nowy katamaran. No najszybszy katamaran pasażerski żeglugi gdańskiej. Amber Express się nazywa i dzięki niemu możemy nieco szybciej przepłynąć sobie z Gdyni, z Sopotu na Hel, prosto na Hel.
0: Tak, i tak oto mieszkańcy różnych zakątków naszego miasta, różnych miast, miasteczek będą mogli, że na Hel dopłynęli w trakcie wakacji, a nie dojechali.
1: Oj, tak, a te podróże bywają trochę traumatyczne.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Już za chwilę godzina 7 na naszej antenie, kolejny raport, prognoza pogody przed nami. No i gotuje się coś jeszcze tutaj w moich rączkach.
1: Woda na kawę.
0: Też, ale chodzi o horoskop oczywiście.
1: Okay.
0: Trochę sobie poczarujemy po godzinie 7.
1: Bądźcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
5: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
6: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
8: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
9: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
10: Bo jest tu Politechnika.
11: Bo jest Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Politechnika Bydgoska.
14: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
15: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
16: Mamo, będzie spalony?
17: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
18: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
19: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można...

0: Nieraz widzę takie sytuacje, nie? Bo już nieraz widziałem ludzi, którzy po prostu leżeli po łapkach albo na chodnikach i się zgadzam z tym. Przejściowo prohibicję.
1: Myślę, że to dobrze.
2: A dlaczego?
1: Jest hałas, są awantury, różnie to bywa.
3: Moim zdaniem poprawienie bezpieczeństwa to więcej policji na ulicy. Młodzież ma pole do popisu.
4: Zakaz sprzedaży alkoholu w Toruniu w godzinach nocnych nie obejmuje pubów, klubów i restauracji.
5: Dzieje się na drogach.
4: Mamy informacje dla kierowców z Lewobrzeża. Wprowadzono nową organizację ruchu w związku z rozpoczęciem remontu ulicy Okulnej. Szczegóły zna nasz reporter Artur Stochla.
6: Ulica Okulna została wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Strzałowej do ulicy Łódzkiej. Możliwy jest jednokierunkowy dojazd w kierunku ulicy Łódzkiej tylko dla mieszkańców posesji i komunikacji miejskiej. Dla pozostałych kierowców Miejski Zarząd Dróg wyznaczył objazd ulicami Strzałową i Łódzką. W pozostałej części ulicy Okulnej ruch odbywa się bez zmian.
4: Przypomnijmy, że w okolicy budowane jest także nowe rondo u zbiegu ulic Okulnej i Strzałowej.
5: To są wiadomości Radia Gra.
4: Teraz w porannym raporcie informacje ze świata. Polska zbliża się do stałej obecności wojsk USA. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio poinformował, że Biały Dom daje zielone światło dla zmiany charakteru amerykańskiej obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą. Jednocześnie zaznaczył, że wstrzymana rotacja Brygady Pancernej najprawdopodobniej nie zostanie wznowiona. Ostateczne decyzje w sprawie nowej formuły obecności wojsk USA mają zapaść po zakończeniu prac Pentagonu nad strategią dla Europy.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Zapraszam na raport sportowy. Na początku piłka nożna, sprawdzamy co działo się na mundialu. Amerykanie wygrali 2-0 grając w dziesiątkę. Pokonali Bośnię i Hercegowinę, teraz trafiają w 1/8 na Belgów. Czerwone Diabły bardzo długo męczyły się wczoraj w Seattle z Senegalem. Do 85 minuty było 0-2 dla drużyny z Afryki. Potem Belgowie strzelili 2 gole, a decydującego trzeciego w 125 minucie meczu. Z krajów Afryki z mistrzostwami żegna się nie tylko Senegal, także Demokratyczna Republika Konga, którą wyeliminowali Anglicy. Choć przegrywali 0-1, wygrali 2-1 po 2 golach Harry'ego Kane'a. Anglia o ćwierćfinał zagra z Meksykiem. Zmieniamy dyscyplinę. Twarde pierniki stawiają na młody talent. Zakontraktowaliśmy nowego koszykarza. Klub z Torunia wzmocni Maksymilian Wilczek. To 22-letni skrzydłowy, który grał już w Orlen Basket Lidze w barwach Arki Gdynia i Legii Warszawa.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
4: Przed nami spokojny letni dzień w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. Będzie cieplej niż w środę. Termometry pokażą 27 stopni. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Dzisiaj nie powinien padać deszcz. Wieje umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo będą raczej niekorzystne.
8: Jest czwartek? Dobrze, czwartek, prawda?
9: Oczywiście, dzisiaj piękny czwartek, już jutro piąteczek.
8: Tak się wolałem upewnić. Piotrek Olszowski.
9: I Oliwia Ciszewska. No to ja się upewnię, tak, dalej jest muzyczka. No to gramy.

0: Rano i dobrze, dobra wakacyjna pobudka, bo to jest wakacyjne rano i dobrze, a o tej porze jak zwykle u nas, czy to wakacje, czy nie, horoskop prosto z gwiazd.
1: Będzie magicznie. Mam nadzieję, że już dzisiaj niczego nie wykraczę, bo okazuje się, że moje słowa mają moc.
0: Tak, powiedz ludziom teraz.
1: Tak, powiedziałam wczoraj o retrogradacji Merkurego, że może nam się coś częściej psuć, no i dzisiaj od rana Olo miał problem z komputerem. No cóż.
0: Ty wczoraj powiedziałaś wprost, że to mi się wszystko wysypie i zadziałało.
1: Ale ja tak tylko podałam taki przykład.
0: Ludzie, uważajcie na nią. Czarownica normalna.
1: No dobrze, a dziś nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że poczujemy się w pewnym sensie rozdarci pomiędzy tym, co jest, tym, co czujemy, tym, co może być, tym, co mówi nam logika, że pewnie się stanie. No, a rada od gwiazd jest taka, żeby nie walczyć z tym, po prostu dać się ponieść. Zodiakalne bliźnięta z kolei powinny dzisiaj spontanicznie podejść do czwartkowych decyzji, a raczki te dzisiaj staną przed zadaniem przekonania innych do swoich racji. No, widzicie, dzień pełen nowych wyzwań nas czeka.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na tej fali, które za chwilę oczywiście będziemy kontynuowali. Znowu wam coś pogramy, ale wcześniej pograli piłkarze na mundialowych boiskach. Co to była za noc? Co to był za wieczór? Gospodarze grają dalej. To jest taka chyba dla nich najważniejsza informacja, bo w rywalizacji USA, Bośnia i Hercegowina 2-0.
1: Muszę przyznać, że dla mnie jest to pewien szok. Ich doping jest taki specyficzny, przynajmniej tych amerykańskich kibiców,
0: a dali radę. No tak.
1: No, a Anglicy wcześniej odprawili do domu Demokratyczną Republikę Konga. To też jest taka informacja. Dobra,
0: Belgia natomiast zaliczyła szybką podróż. Belgowie zaliczyli szybką podróż. No taką z piekła do nieba, bo aż do 86 minuty przecież przegrywali z Senegalem 0-2. W końcówce podstawowego czasu dwie bramki. Dogrywka, pod koniec dogrywki karnej. Cyk, 3-2. Senegal jedzie do domu.
1: Szybciej radzę sobie tylko z tabliczką belgijskiej czekolady.
2: Reklama.
3: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński Deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński Deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzenie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, a skoro wakacje, to już nie chcemy myśleć o szkole. No chyba, że ktoś miał bardzo dobre wyniki, bo uwaga, uwaga, można składać już wnioski do stypendium, do takiej nagrody prezydenta miasta Torunia za bardzo wybitne wyniki w nauce.
1: A już myślałem, że chcesz powiedzieć o czymś, co będzie mnie też dotyczyło, bo jak usłyszałem dobre wyniki, ja się dobrze uczyłem w szkole, ale to pewnie za...
0: No, a tutaj chodzi o szkoły ponadpodstawowe, czyli...
1: Do tej też chodziłem.
0: Tak? Tak. I miałeś średnią ocen powyżej 4,0?
1: Oczywiście.
0: I wyniki w olimpiadach, konkursach, to też było?
1: Oglądałem wszystkie olimpiady.
0: No.
1: Nieraz do szkoły nie poszedłem, żeby obejrzeć.
0: Do 14 lipca można zgłaszać swoich zdolnych uczniów.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Magnetic na antenie Radia Gra, tak od samego rana budzimy się razem do życia.
1: Obudzi nas też Daria Zawiałow swoim złamanym sercem, które jest okej. Znaczy, tak sobie zinterpretowałem tytuł tej piosenki po prostu. Mam nadzieję, że Daria aż tak złamanego serca nie ma.
0: Nie, chyba jest zakochana.
2: Reklama.
3: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724 725 999 www.ratuj.eu.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też, to poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Koinu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Głodny? To dobrze! W Bigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Bigrza. Szkolna 10.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
16: Przed nami spokojny letni dzień w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. Będzie cieplej niż w środę. Termometry pokażą 27 stopni. Na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Dzisiaj nie powinien padać deszcz. Wieje umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo będą raczej niekorzystne.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
17: To jest Radio Gra.

0: pełne słońca manifestujemy dzisiaj w całym Toruniu, oby było go jak najwięcej, bo ja jakoś tak ponownie polubiłam lato. Tak myślę sobie, pomimo
1: pięknie,
0: gorączek.
1: Cieszę
0: no,
1: się.
0: A gorąco jest także w świecie kina, bo Toffee Fest trwa, kolejny dzień przed nami. No i spacerując ulicami Torunia można spotkać gwiazdy. Dzisiaj na przykład nie zdziwcie się, jak zobaczycie Bogusława Lindę gdzieś na starówce jedzącego obiadek w knajpie, bo wieczorem będzie z nim spotkanie po filmie.
1: Bogusław Linda w knajpie? Wiesz co, ja nie sądzę, tak znając pana Bogusława, chociażby z jego social mediów, on świetnie gotuje, jest bardzo dobrym kucharzem, więc myślę, że gdzieś w zaciszu domowym albo pokoju hotelowego coś sam sobie na kuchence gazowej takiej upichci. Nie każdy pokój hotelowy ma aneks kuchenny w Toruniu po prostu.
0: Okej, ale no to może jak nie na obiedzie, to później, po spotkaniu na mieście.
1: A to możliwe. A spotkanie, dodajmy, zaraz po filmie Pojedynek, ten rozpoczyna się o 18:30, więc rozglądajcie się, bo może pana Bogusława faktycznie gdzieś spotkać na mieście. Przy okazji pozdrawiamy, bo może nas już słucha teraz o poranku. Panie Bogusławie, wpadaj pan do nas, zapraszamy.

0: Jeszcze na moment wracamy do was tuż przed ósmą, ponieważ musimy przypomnieć, że ósma się zbliża, a wraz z nią kolejny raport i prognoza pogody.
1: Myślałem, że przychodzimy po coś więcej. Nie wiem, żeby zaprosić na kolejną godzinę porannego spotkania.
0: Możemy też się po prostu uśmiechnąć i dać wam trochę radości o poranku.
1: Musicie wierzyć nam, że się teraz uśmiechamy.
0: I będzie dobrze. Zapraszamy już za chwilę o ósmej.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dorimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl. Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
9: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak wyprzedaż, to w euro!
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: Po reklamie.
1: Czwartek w kalendarzu, drugi dzień lipca, na zegarach jest ósma w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.

0: zapowiada magistrat.
1: To są wiadomości Radia Gra.
2: Wracamy do sprawy rekrutacji do klas sportowych Wespy numer 8 w Toruniu. Jak wiecie z naszych serwisów, rodzice nie kryli rozczarowania po informacji o tym, że nie powstanie drugi oddział sportowy w tej placówce. Z nami Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Okazuje się, że sprawa ma szczęśliwy finał. Będzie drugi oddział sportowy w klasie pierwszej w przyszłym roku szkolnym w tej szkole. Taką decyzję podjął prezydent Torunia Paweł Gulewski po, jak podaje Urząd Miasta Torunia, zgłaszanych przez rodziców wątpliwościach dotyczących nieprawidłowości podczas przeprowadzania prób sprawności fizycznej.
2: Sprawę szczegółowo opisujemy na naszej stronie internetowej Gra FM. A teraz w porannym raporcie informacje ze świata. Mamy niepokojące doniesienia z Ukrainy. Kijów znalazł się na celowniku Rosjan. Wystrzelono dziesiątki pocisków manewrujących i balistycznych. Według ukraińskich mediów ten zmasowany atak może okazać się jednym z najpotężniejszych w całej wojnie. W stolicy zniszczono budynki mieszkalne i hotel w centrum miasta. Do tej pory władze Kijowa odnotowały szkody w co najmniej 28 miejscach.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Zapraszam na serwis sportowy, a w nim tenis. Hubert Hurkacz przeszedł przez dwie rundy Wimbledonu bez straty seta. Wczoraj pokonał Austriaka Sebastiana Hoffnera. Najpierw był gorący tiebreak 7-6, a potem dwa sety po 6-4.
4: Dało się wygrać, też miałem niesamowite wsparcie od kibiców, co zawsze dodatkowo motywuje i cieszę się, że tutaj będę miał szansę zagrać w kolejnej rundzie w Londynie.
2: Przeciwnikiem Amerykanin Tommy Paul. Dziś na korcie o 14:00 mecz Majchrza Szwajda, o 14:30 Świątek-Pliszkowa. A na londyńskiej trawie nie ma już finalistki Rolanda Garrosa Maji Chwalińskiej, ani mistrzyni z Paryża Miry Andrzejewej.
5: More frustration for the Roland Garros champion Mira Andrzejewa.
2: Duża frustracja mistrzyni Rolanda Garrosa. Rosjanka, która na otwarcie turnieju pokonała Magdalinet, niespodziewanie przegrała w drugiej rundzie z Barbarą Krejcikową.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: Po chłodnym poranku czeka nas ciepły, letni, wakacyjny dzień. Na niebie będzie sporo słońca, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 25 stopni. Parasole dzisiaj nam się nie przydadzą, nie powinno padać. Na horyzoncie na razie nie widać gwałtownych zjawisk pogodowych, ani upałów, ani burz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
7: Witajcie po ósmej. Przypominamy, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Międzynarodowy Dzień UFO i może z tej okazji powiemy tak już oficjalnie, nie jesteśmy kosmitami, jesteśmy ludźmi. Oliwia Ciszewska.
8: Piotr Kolszowski.
7: Witajcie. A tutaj nie jestem do końca pewna.

0: od dawna to...
1: Dobre granie z samego rana, to zapewniamy dzięki naszym hitom pełnym słońca. No i sporo słońca też pewnie mieli nasi wspinacze w Nowym Jorku, którzy to wspięli się na Empire State Building wczoraj, a przypomnijmy, ta wieża ma ponad 443 metry, no wysoko, no ale uwaga, pewni zamaskowani wspinacze nie wspięli się tam bez powodu, ponieważ mieli pewien statement do ogłoszenia, wywiesili tam transparent, uwaga, o treści: kiedy siła miłości pokona miłość do władzy, świat zazna pokoju. Piękne przesłanie,
2: mam
1: prawda?
2: Mam nadzieję, że dużą czcionką to napisali, żeby było widać jednak z takiej wysokości.
1: No chyba było widać, skoro wiemy, co tam było napisane.
2: Ale to nie była jedna ciekawa rzecz, której dokonali, ponieważ podobno, gdy para schodziła ze szczytu, na jednej z platform miało dojść do zaręczyn. Jedna z osób miała klęknąć przed drugą i się oświadczyć, a chwilę później kamera z helikoptera uchwyciła wspinaczy w swoich objęciach.
1: O, jak pięknie!
2: Zostali później zatrzymani przez służby.
1: O nie!
2: Tak. Chyba nie trafili do wspólnej celi.
3: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Dobre granie o poranku w radiu gra na tej fali. Jeśli o fali mowa, no to co? Nad morze! Rekordowe wakacje nad polskim morzem, tak krzyczą branżowe serwisy turystyczne. Chodzi o to, że w tym roku nad Bałtykiem pojawi się nie tylko wielu polskich turystów. Będą też ci zagraniczni.
1: I to tak liczni zagraniczni, jak to nigdy wcześniej podobno nie miało miejsca. Będą Czesi, będzie też sporo Niemców, ale przyjadą też do nas Skandynawowie.
0: Nawet ze Skandynawii. Ludzie, co tu się wyprawia?
1: Prawda? Zastanawia mnie tylko, skąd pomysł na przykład u takich zamożnych Norwegów, żeby wakacje spędzać nad polskim morzem. No co, kręcą ich polskie plaże? Nie, no, hotele? Nie sądzę. No, restauracje? Tym bardziej nie.
0: Słuchaj, bo może oni, tak sobie myślę teraz, że może oni myślą, że to będą po prostu całkiem znośne, ale przede wszystkim tanie wakacje.
1: Nie.
0: No tak, oni naprawdę mogą tak myśleć, że będzie po prostu tanio.
1: Ojej, no cóż, zapraszamy.

0: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
12: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze na najlepszej porannej fali w Toruniu 88,8 FM. A teraz dobra wiadomość dla miłośników rowerów i aktywnego spędzania czasu w naszym regionie. Lokalna organizacja turystyczna Metropolii Toruńskiej pozyskała ponad 300 tysięcy złotych dofinansowania.
1: Hurra! I teraz wszystkim kupią nowe rowery! To rozumiem.
0: Nie. Jest to dofinansowanie na rozwój i unowocześnienie szlaków turystycznych w naszym regionie.
1: Okej.
0: Okay, i to dobra. Nawet nie chodzi o wiesz, o nową nawierzchnię.
1: Tylko?
0: Na przykład o nowe drogowskazy, oznakowania, na nowe miejsca postojowe, ławeczki. Jak się zmęczysz, to żebyś miał gdzie usiąść.
1: No to się rowerzystom przydaje. Czasami.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Dub Dogs, How Does It Feel? Już teraz na antenie Radia Gra, ale przed nami jeszcze sporo hitów.
1: Tak, Mrozu będzie i Thompson. Jak nie my, to kto? No to my właśnie zagramy wam ten numer jeszcze przed dziewiątą.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
16: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
17: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzanie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
19: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
2: Po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
21: Po chłodnym poranku czeka nas ciepły, letni, wakacyjny dzień. Na niebie będzie sporo słońca, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 25 stopni. Parasole dzisiaj nam się nie przydadzą, nie powinno padać. Na horyzoncie na razie nie widać gwałtownych zjawisk pogodowych, ani upałów, ani burz.
20: Sponsorem Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.
0: To jest Radio Gra.

0: na krótko przed dziewiątą i kolejnymi ważnymi informacjami z kraju, ze świata, mamy inną, naprawdę najważniejszą wręcz informację dla wszystkich fanów sportu i nie tylko.
1: Breaking news tak zwany.
0: Anna Lewandowska już nie lamentuje nad swoim losem. Zamiast tego szaleje na openerze z Robertem, wystrojona w kusy top.
1: Pięknie, takie wspaniale. No niech się bawią. Marzę tylko te komentarze. Tu jak zwykle wylało się to, co się zwykle wylewa i narzekanie.
0: Typowe polskie gadanie. Tak, no, tak. Gdyby zasuwali po 40 godzin tygodniowo, to by im się nie chciało. A. Czy to kryzys wieku średniego?
1: Jaki kryzys wieku średniego? Po prostu czerpią całymi garściami. A wracając do openera, no to tam jeszcze Wojtek Szczęsny z Mariną też się podobno pojawiali.
0: I co, i też tańczą sobie?
1: Nie, Wojtka widzieli na bramce.

0: Gwiazdo.
1: To już bardzo blisko 9, drodzy państwo. A to oznacza, że za chwilę u nas kolejne informacje w raporcie i trochę szczegółów o pogodzie później będzie też.
2: A ja zajrzałam na chwilę do naszego kalendarza i przypomniałam sobie, że dzisiaj dzień dziennikarza sportowego.
1: Tak jest.
2: I tak sobie myślę, że w trakcie mundialu to każdy z nas jest trochę takim dziennikarzem sportowym.
1: Krytykiem, trenerem, bramkarzem i piłkarzem w jednym. Wszyscy jesteśmy najlepsi.
2: Nasze święto.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
17: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
18: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
17: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
18: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
17: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
18: Paulina Sygut-Jerzyna
17: i Krzysztof Ibisz.
19: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
2: Już 9, czas na kolejną dawkę informacji. Raport Radia Gra. Zaczynamy.
0: Nocna prohibicja w Toruniu stała się faktem. Od tego tematu rozpoczynamy raport. Michał Mrozek, dzień dobry. W nocy ze środy na czwartek formalnie weszła w życie uchwała Rady Miasta o zakazie sprzedaży alkoholu w sklepach czy na stacjach w godzinach od 22 do 6. Zakaz nie obejmuje pubów, klubów czy restauracji. Jak na te zmiany reagują Torunianie?
4: A alkohol, jak ktoś chce wypić, to może sobie wcześniej.

0: w parze.
1: A jakie to były eksperymenty? Co robiłaś?
2: Z prądem trochę robiliśmy. Mieszałam płyny. Niektóre były kolorowe, jedne wybuchały, a jedne były z prądem i zmieniały kolory.
3: Nasz pierwszy eksperyment był z ampułkami oraz wodą z kapusty. Były tam różne kwasy i zmieniały się kolory.
0: Mówili nam uczestnicy warsztatów Laboratorium Szalonego Naukowca.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Program CPN wygasł, a to może zwiastować podwyżki cen za produkty w sklepach. Tak twierdzą ekonomiści. Droższe paliwo to droższy transport.
5: Paliwa mogą podbić inflację o około 0,5 punktu procentowego.
0: A to oznaczałoby powrót do inflacji powyżej 3%, wyjaśnia analityk banku PKO BP Kamil Pastor.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: Parasole dzisiaj nam się w Toruniu nie przydadzą, nie będzie padać. Po chłodnym poranku czeka nas letni dzień. Na niebie będzie sporo słońca, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 25 stopni. Synoptycy nie przewidują burz, upały na razie także będą omijać nasze miasto.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
7: To już po dziewiątej, to już wszystko od nas na diś. Prawie tylko się pięknie ukłonimy Państwu i podziękujemy za ten wspaniały czwarteczek. Zaprosimy na piątkowy ranek, bo jutro będzie wyjątkowo.
8: Wyjątkowy z pewnością dla Ciebie, Piotrze, ale co to się będzie działo, to dowiecie się już jutro z samego rana. Bądźcie od szóstej. Oliwia Ciszewska.
7: Piotr Kulszowski, papa, trzymajcie się, cześć.

0: ma siłę, ten tańczy, a kto siły nie ma, ten musi lecieć po kawę albo po prostu tak sobie usiąść gdzieś z boczku na spokojnie i zbierać w sobie energię. Tak jest, taki jest plan, jakoś się wyzbieramy, zaczynamy czwartkowe przedpołudnie. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia już po 9:00, a ja z wami posiedzę i pogram wam fajną muzykę do 13:00. Bądźcie blisko, radia gra.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Moda Jayco Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayco.pl.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni, 89 zł.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

To była pełna moc, wajcha w górę, piąty wieg wrzucamy, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Gra. Jeżeli macie w sobie dużo energii albo potrzebujecie rozbudzenia, proszę bardzo, takie numery sprawdzają się doskonale. Ale mamy też numery dla tych, którzy potrzebują sobie właśnie gdzieś tam z boku usiąść i znaleźć w sobie całą tę moc, która na pewno gdzieś tam jest skumulowana. Z nóżki na nóżkę, no i z tym wielkim hitem bardzo przyjemnie będzie nam się spędzało kilka najbliższych minut czwartkowego przedpołudnia. Abba, super truper, gramy.

0: Serca wam nie będę łamać w Radiu Gra Toruń, ale o tematach bliskich sercu mówić będziemy. Tymczasem za nami Dua Lipa i Break My Heart, a jeżeli chodzi o serce, no to wiadomo, żeby dobrze pompowało, to musi mieć dobrą krew i być może wy chcielibyście swoją krew oddać ludziom, którzy tego potrzebują. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy zaprasza do siebie serdecznie. I teraz uwaga, ogłoszenie. Bardzo potrzebna jest krew. 0 RH- i B RH-. Jeżeli chodzi o grupę ABRH+, to tutaj z kolei pobór jest wstrzymany, rezerwy są zapełnione aż po brzegi, także ABRH+, wy zostajecie w domu, a cała reszta śmiało albo do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, albo na jedną z akcji wyjazdowych. Dzisiaj akurat Chełmża. Od 10 do 16 na rynku czeka specjalny bus, gdzie krew jak najbardziej można oddawać, a w kolejnych dniach kolejne miejscowości będą czekać. Widzę, że jutro Ciechocinek, Inowrocław, Żnin, także śmiało, na pewno gdzieś macie w miarę blisko i po drodze.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
6: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
7: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
8: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy?
9: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
10: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
9: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
11: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
12: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest tu Politechnika.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Bo jest Politechnika Bydgoska.
16: Politechnika Bydgoska.
17: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
18: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
19: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Parasole dzisiaj nam się w Toruniu nie przydadzą, nie będzie padać. Po chłodnym poranku czeka nas letni dzień. Na niebie będzie sporo słońca, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 25 stopni. Synoptycy nie przewidują burz, upały na razie także będą omijać nasze miasto.
22: To jest Radio Gra.

0: I to są hity pełne słońca, bardzo wakacyjny numer, wam przypomnieliśmy, to Gromi i Antonia, Send Me Your Love, tuż przed godziną 10. Za chwilę podeślemy wam nie tyle miłość, co te najważniejsze newsy z naszego miasta i najnowszą prognozę pogody. Bądźcie blisko, punktualnie o 10:00 zaczynamy nasz raport.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
7: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
6: Chodzi mi o te wypieki.
7: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
8: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
9: Wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
12: I pomysłów.
11: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
12: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
11: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
12: Pelet oraz węgiel.
11: I wiele innych produktów.
12: Młyniec Skład Budowlany.
11: Odwiedź nas. Młyniec pierwszy, Polna 4.
13: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Po reklamie.
0: Nasi dziennikarze mają dla was najnowszy raport. Zróbcie głośniej i posłuchajcie. Jest punktualnie 10:00.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Rozpoczęły się wakacje, ruszyły także sezonowe pociągi z naszego regionu, które finansuje Urząd Marszałkowski w Toruniu. Samorząd województwa konsekwentnie inwestuje w kolej. W 2026 dopłaty do połączeń wyniosą 267 milionów złotych. Część tych pieniędzy sfinansuje właśnie wakacyjne pociągi nad morze i jeziora.
16: Podtrzymaliśmy te trzy połączenia, czyli połączenie z Bydgoszczy, Nachel, Latarnik, Borsuk, z Torunia, w Bory Tuchowskie i Rybitwa weekendowo do Kołobrzegu. Także mam nadzieję i zachęcam, że w tym roku będą się cieszyły również takim samym powodzeniem.
15: Mówiła Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa.
17: Dzieje się na drogach.
15: Ważna informacja dla kierowców z Torunia. Ruszył remont Okulnej. Wprowadzono nową organizację ruchu w okolicy. Okulna została wyłączona z ruchu na odcinku od Strzałowej do Łódzkiej. Wyznaczono objazdy. Przypomnijmy, że utrudnienia dotyczą także pasażerów MZK. Niektóre autobusy kursują inaczej.
17: To są wiadomości Radia Gra.
15: Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła portal aukcyjny. Znajdziemy tam skonfiskowane

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
1: Na horyzoncie na razie nie widać gwałtownych zjawisk pogodowych, ani upałów, ani burz. Przed nami po prostu ciepły, letni dzień. Na niebie będzie sporo słońca. W najcieplejszym momencie termometry pokażą 25 stopni. W Toruniu nie powinno padać, parasole dzisiaj nam się nie przydadzą, a warunki biometeo będą raczej niekorzystne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
2: Dzień dobry po 10:00. To jest ten moment, kiedy wam przypominam, że jeżeli kawka nie była jeszcze grana, to najwyższa pora to nadrobić. No to do ekspresu, do czajnika i jedziemy z tym czwartkiem. Natalia Kawałek, witam i zapraszam jeszcze do 13:00, a to Kygo Khalid i Griffin w Radiu Gra.

0: Eddy Grant w Radiu Gra. U nas po 10:00, parę dobrych minut, a tymczasem, słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych nie jestem pewna, która jest godzina, ale dzieje się tam sporo, słuchajcie. Ameryka oszalała, bo Erling Haaland, czyli absolutnie wyjątkowy piłkarz z Norwegii, którego konkurenci wszyscy absolutnie się boją, wpadł sobie pomiędzy meczami mundialowymi do sklepu i wydał $1400. Możecie się zastanawiać, a na co on wydał tyle pieniędzy? Ano, te pieniądze wydał na kapelusz i drogie kowbojskie buty. Wygląda absolutnie fenomenalnie. Ameryka jest zachwycona, a ja jestem w ciężkim szoku, bo powiem wam szczerze, jeszcze nigdy Wikinga w kapeluszu kowbojskim nie widziałam.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Torimpex Tani Weekend. Od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Piosenka filmowa, powrót do przyszłości w Radiu Gra Toruń. A teraz filmowa historia, słuchajcie, i to z naszego regionu, bardzo piękna. Jacek Kwiatkowski, to jest historia, którą powinniście zapamiętać, bo jest spora szansa, że pobije rekord Guinnessa. A chodzi o wynik w liczbie przejechanych kilometrów na rowerze w miesiąc. Jacek Kwiatkowski może zostać nowym rekordzistą. Człowiek z naszego regionu jeździ sobie na rowerze, pewnie nieraz go na rowerze widzieliście. I uwaga, w czerwcu przejechał 11 635 kilometrów. Jeżeli te statystyki zostaną potwierdzone, to uda mu się pobić dotychczasowy rekord z 2016 roku. No ale właśnie, wszystko musi zostać sprawdzone, zatwierdzone, także parę dobrych dni jeszcze sobie poczekamy, ale jeżeli to się uda przyklepać, to na 100% damy wam o tym znać.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Po reklamie.
17: Na horyzoncie na razie nie widać gwałtownych zjawisk pogodowych, ani upałów, ani burz. Przed nami po prostu ciepły, letni dzień. Na niebie będzie sporo słońca. W najcieplejszym momencie termometry pokażą 25 stopni. W Toruniu nie powinno padać. Parasole dzisiaj nam się nie przydadzą, a warunki biometeo będą raczej niekorzystne.
2: To jest Radio Gra.

0: Chociaż ta piosenka nie została wydana w wakacje, to dla mnie ma mocno wakacyjny klimat. Taylor Swift i Opalite, hity pełne słońca w Radiu gra Toruń. I teraz uwaga, temat również wakacyjny, bo ruszyły nowe możliwości na wakacje. Słuchajcie, z Kujawsko-Pomorskiego ruszyły nowe sezonowe pociągi. Możemy ruszyć w Bory Tucholskie, Szczecin albo Hel. Słuchajcie, to są nowe opcje, nowe wakacyjne połączenia. Także trochę więcej szans na to, żeby się z Torunia ruszyć gdzieś w świat i pozwiedzać, tym bardziej, że pogoda, co tu dużo mówić, dopisuje. Już nie ma takich strasznych, przerażających upałów. Ta temperatura nieco spadła. No to i chęci na podróżowanie chyba jakoś tam wzrosły. Zaglądajcie koniecznie na naszą oficjalną stronę gra.fm. Tutaj mamy dla Was sporo podpowiedzi, gdzie warto ruszyć, no i co nieco na temat tego właśnie, gdzie te pociągi wszystkie ruszają, więc zaglądajcie śmiało. Możecie też oczywiście zaglądać na oficjalną stronę PKP. Tutaj konkrety też na Was czekają.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES do jazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
14: No ale co, Barbara? Rekin!
13: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: Media Expert, taniej masz.
17: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
18: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Wracamy do was z najnowszym raportem. Na zegarach 11 w studiu nasi dziennikarze. Posłuchajcie.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. 4,5 miliona złotych dołoży Unia Europejska na warte ponad 5 milionów złotych prace w parku na bydgoskim przedmieściu w Toruniu. O zmianach, jakie przechodzi ten zielony teren, mówi wiceprezydent Adam Szponka.
21: To jest czwarty etap rewitalizacji. Park już jest ładny, już przyciąga. Poprawimy trochę oświetlenie, poprawimy małą architekturę. No, pojawi się tam kilka dodatkowych elementów, ale po prostu to jest kontynuacja pewnej inwestycji, która rozpoczęła się ponad 10 lat temu.
20: Przypomnijmy, że w tym tygodniu Toruń otrzymał także ponad 3 miliony złotych dofinansowania z Unii na przebudowę dawnej poligonowej wieży ciśnień, która znajduje się w rejonie Letniej i Okulnej.
22: Wiadomości z regionu.
20: Zakończyła się rywalizacja w ramach rowerowej stolicy Polski. Według rankingu przedstawionego w aplikacji Aktywne Miasta, gmina Łysomice okazała się bezkonkurencyjna. Jest na pierwszym miejscu w swoim rankingu Rowerzyści wykręcili 696 tysięcy kilometrów. W kategorii miast Toruń zajął 21 miejsce. Mieszkańcy Grodu Kopernika przyjechali 347 tysięcy kilometrów.
22: To są wiadomości Radia Gra.
20: Dziura w przyszłorocznym budżecie NFZ-u może sięgnąć 20 miliardów złotych. Na leczenie pacjentów fundusz zamierza wydać 10% więcej niż w tym roku. Dlaczego, mimo że pieniędzy ma być coraz więcej, wciąż będzie ich brakować?
0: Przede wszystkim przez rosnące koszty. Rozmawiałem z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą o tym, co to oznacza dla pacjentów. Pytałem, czy w obliczu tej sytuacji dalej w ten sposób mogą być poszukiwane oszczędności.
1: Analizujemy wysokości kontraktów w poszczególnych podmiotach leczniczych.
0: Znów niezbędna będzie dotacja z budżetu państwa dla ochrony zdrowia i to będzie co najmniej 35 miliardów złotych.
20: Mówił Michał Dobrołowicz. "25 stopni pokazały już termometry w Toruniu. 26 to temperatura maksymalna na dzisiaj. Na niebie sporo słońca, nie będzie dzisiaj padał deszcz. Warunki biometeo będą na granicy obojętnych i niekorzystnych. Wieje umiarkowany zachodni wiatr. Przed nami kilka chłodniejszych dni. Jutro i pojutrze będzie nieco ponad 20 stopni Celsjusza.

0: To jest energia, to jest moc, to są hity, pełne słońca w radio gra September Until I Die po 11. A tymczasem uwaga, z cyklu są ludzie, którzy mają ciekawe pasje i są niezłymi świrami. Andrzej Bargiel, na pewno o nim już nieraz słyszeliście. To jest nasz ski alpinista, gość, który robi przeszalone rzeczy na nartach. Zjeżdża z 8000ników i słuchajcie, w tym tygodniu postanowił, że zjedzie sobie na nartach z Nanga Parbat. To jest 8000nik i przy okazji pierwszy pełny w historii zjazd z tego 8000nika, który ma 8126 metrów nad poziomem morza i tym samym Andrzej Bargiel skompletował zjazdy z wszystkich 5 8000ników w Pakistanie. Niesamowity gość, niesamowity i inspirujący. Patrzcie, co to można wymyślić, żeby tylko uniknąć upałów.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Ale Farben, Irene Miller w Radiu Gra Toruń Body Talk, czyli numer o tym, jak to ciała potrafią ze sobą czasem rozmawiać, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Tymczasem po godzinie 11 sprawdzamy, co na myśli mieli organizatorzy wydarzenia Toruń, Lato, Zabawa i Wy, czyli serii znakomitych koncertów, wystaw, kina letniego, warsztatów czy wydarzeń sportowych, które organizowane są za darmo w naszym mieście przez całe wakacje. Czego można dzisiaj doświadczyć? A na przykład bardzo fajnych zajęć na basenie szkolnym do 16 organizowanych, ale też warsztatów teatralnych. Słuchajcie, są wakacje z MDK, to dla dzieciaków bardzo fajna opcja. Są też warsztaty wypieku pierników, wakacje z piernikami, albo słuchajcie, z tego co widzę, można się wybrać na zajęcia na Orlikach, jak zresztą codziennie, także śmiało zaglądajcie. Zajęcia z instruktorem na rolkach również dzisiaj od 18.15, a przy okazji Andrzej Wajda, Dziedzictwo Mistrza, pokaz filmu Popiół i Diament z prelekcją. Kto ma chęć, niech zagląda, a szczegóły na iloftoruń.pl.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźbik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
7: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
8: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
9: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
5: Po reklamie.
10: 25 stopni pokazały już termometry w Toruniu. 26 to temperatura maksymalna na dzisiaj. Na niebie sporo słońca, nie będzie dzisiaj padał deszcz. Warunki biometeo będą na granicy obojętnych i niekorzystnych. Wieje umiarkowany zachodni wiatr. Przed nami kilka chłodniejszych dni. Jutro i pojutrze będzie nieco ponad 20 stopni Celsjusza.

0: Bardzo dobre tempo, Nick Kamen za nami w Radiu Gra, a przed nami godzina 12, za chwilę wybije samo południe, a w samo południe to doskonale wiecie, czego się można po nas spodziewać. Oczywiście, że najnowszej prognozy pogody i oczywiście, że najnowszego raportu. Jeżeli chcecie być na bieżąco i chcecie być dobrze przygotowani na dzisiejsze popołudnie, koniecznie zostańcie blisko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
15: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
14: Chodzi mi o te wypieki.
15: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
14: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
16: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: Hojno. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
19: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
20: Po reklamie.
0: I mamy 12 punktualnie, a więc jak zawsze punktualni nasi dziennikarze też tu są. Mamy dla was najnowszy raport.
21: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Prezydent Torunia odniósł się do dwóch petycji dotyczących działalności motoparku przy Łukasiewicza. Jednej złożonej przez mieszkańców, którzy skarżyli się na hałas, oraz drugiej będącej kontrpetycją użytkowników toru, domagających się utrzymania dotychczasowej działalności motoparku. Priorytetem było wyważenie interesów obu stron, zaznacza Paweł Gulewski. Wśród proponowanych zmian znajdziemy publiczny harmonogram wydarzeń, ograniczenie aktywności toru do wybranych dni i godzin z wyjątkiem imprez masowych, ograniczenie liczby pojazdów na torze czy liczby wydarzeń driftowych w niedzielę. Pełną listę propozycji publikujemy na stronie internetowej Gra FM.
22: O tym się mówi w Toruniu.
21: Wracamy do sprawy rekrutacji do klas sportowych Wespę numer 8 w Toruniu. Jak wiecie, z naszych serwisów rodzice nie kryli rozczarowania po informacji o tym, że nie powstanie drugi oddział sportowy w tej placówce. Temat od początku śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
23: Okazuje się, że sprawa ma szczęśliwy finał. Będzie drugi oddział sportowy w klasie pierwszej w przyszłym roku szkolnym w tej szkole. Taką decyzję podjął prezydent Torunia Paweł Gulewski po, jak podaje Urząd Miasta Torunia, Torunia zgłaszanych przez rodziców wątpliwościach dotyczących nieprawidłowości podczas przeprowadzania prób sprawności fizycznej.
2: To są wiadomości Radia Gra.
21: Od wczoraj w ponad 6 tysiącach aptek w Polsce łatwiej zrealizujemy e-receptę. Nowy program pozwala wykupić leki z jednej recepty w więcej niż jednym miejscu.
8: Do tej pory, jeśli rozpoczęliśmy realizację recepty w konkretnej aptece, to wszystkie opakowania leku mogliśmy wykupić tylko w tej aptece, a dzisiaj możemy pierwsze opakowanie kupić w jednej, a kolejne za jakiś czas w innej, która jest w programie i to już działa. Warto dokładnie sprawdzić, czy apteki, które są w naszej okolicy albo tam, gdzie spędzamy urlop, są w programie,
21: tłumaczył Michał Dobrołowicz.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
21: To ciepły, ale nieupalny, spokojny dzień w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. Termometry w Grodzie Kopernika pokażą tak maksymalnie 26 stopni. Na niebie sporo słońca, nie będzie dzisiaj padał deszcz. Warunki biometeo są na granicy obojętnych i niekorzystnych. Jutro może być nieco chłodniej, słupki rtęci zatrzymają się na 22 kresce.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: Chwila po 12. Cześć, dzień dobry, to cały czas Natalia Kawałek i cały czas nasze przedpołudniowe spotkanie, które no właśnie wkracza w nową fazę. Fazę, gdzie na horyzoncie migocze już fajrant i na tym fajrancie warto się skupić. Warto też dać głośniej, bo to nowy Dawid Podsiadło. Yeah!

0: No woman, no cry. Nie płaczemy dzisiaj, drogie panie, ale panowie też nie. To nie jest dobry moment na płacz. No chyba, że ze wzruszenia. To oczywiście jak najbardziej. A kto wie, może się ktoś dzisiaj powzrusza, na przykład, bo ma urodziny i usłyszy o sobie coś miłego. No dobra, postanowiłam, że znajdę coś miłego dla tych, którzy 2 lipca się urodzili. Charakter człowieka, który przyszedł na świat 2 lipca, jest silny, niezłomny, zawsze twardo trzyma się swoich zasad i nie odstępuje ich nawet w najbardziej wyjątkowych okolicznościach. No słuchajcie, mieć takiego znajomego to jest coś absolutnie wyjątkowego. Człowieka z zasadami. Drodzy ludzie z zasadami, wszystkiego pięknego wam życzymy z okazji waszych urodzin, a przy okazji podpowiadam, z kim jeszcze możecie wybrać się na imprezę urodzinową, bo całkiem sporo celebrytów i gwiazd różnego rodzaju dzisiaj również obchodzi swoje urodziny. Na przykład Iga Sembrzyńska, Żabson, Ashley Tisdale, a z takiego może przyjemniejszego, nieco rozrywkowego podwórka, Margot Robbie, Karol Strasburger i Joanna Opozda. Z tego co widzę, jeszcze Wisława Szymborska, urodzona również 2 lipca. Także całkiem zacne grono dzisiejszych jubilatów. Wszystkiego dobrego w tym wszystkim, którzy dzisiaj świętują. Niech wam piękny ten czwartek będzie.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
9: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
10: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
11: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
12: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
13: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
14: Bo jest tu Politechnika.
15: Bo jest Politechnika Bydgoska.
16: Bo jest Politechnika Bydgoska.
17: Politechnika Bydgoska.
18: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
19: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
23: Ale jesteś zadowolony.
24: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
23: Aha.
24: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
23: Wow.
24: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
23: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
25: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
14: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Michael Sambello. Być może rozbudził w was żądzę tańca, a w Toruniu tak się składa, w tym tygodniu będzie gdzie potańczyć, także słuchajcie, jeżeli macie chęć spędzić czas na takiej wakacyjnej dyskotece, jak z dawnych lat. No dobra, może nie takich znowu bardzo dawnych, ale lata 90., 2000, to była fantastyczna muzyka do tańca i tak się składa, że znalazłam imprezę, która właśnie taką muzykę będzie oferowała. Najbliższa sobota od 21. Zaglądajcie do klubu Largo, bo z tego co widzę, to właśnie tam ten wyjątkowy klimat sprzed, no już ponad 20 lat, a momentami nawet sprzed ponad 30, będzie można usłyszeć. Największe hity lat 90. i 2000, ale też klasyki disco się znajdą. Zaglądajcie śmiało, najbliższa sobota od 21.

0: Nie wiem, czy po tych ostatnich upałach też byśmy sobie życzyli, żeby już zawsze świeciło słońce. Czasem jak przyjdzie trochę deszczu, to też jest fajnie. No właśnie, co nas pogodowo czeka? Ile jeszcze tych upałów będziemy mieli? To za moment sprawdzamy w najnowszej prognozie pogody.
1: Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: A, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
16: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
17: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Castorama.
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
20: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
20: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Po reklamie.
22: To ciepły, ale nieupalny, spokojny dzień w Toruniu, jeżeli chodzi o pogodę. Termometry w Grodzie Kopernika pokażą tak maksymalnie 26 stopni. Na niebie sporo słońca, nie będzie dzisiaj padał deszcz. Warunki biometeo są na granicy obojętnych i niekorzystnych. Jutro może być nieco chłodniej, słupki rtęci zatrzymają się na 22 kresce.
23: To jest Radio Gra.

0: Ja nikomu złamanych serc nie życzę, ale jak Damiano Dawid ma złamane serce, to piękne piosenki tworzy, to trzeba mu przyznać. Born with a Broken Heart to już za nami, w radiu gra, no i za nami nasze dzisiejsze przedpołudniowo-popołudniowe spotkanie. Natalia Kawałek, pięknie wam dziękuję za dzisiaj i obiecuję, jutro też zamelduję się od godziny 9. Także dobrego popołudnia wam życzę i jak następnym razem się usłyszymy, to będzie już piątek. To jest bardzo ładna perspektywa.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.

0: sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na cztery koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
8: Po reklamie.
9: Na zegarach już 13, to jest Radio Gra. Czas na najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje miasto, kraj i świat.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Nocna prohibicja w Toruniu stała się faktem. Uchwała weszła w życie ze środy na czwartek. Od wczoraj sklepy czy stacje benzynowe w godzinach od 22 do 6 nie mogą sprzedawać alkoholu na wynos. Co o tych zmianach sądzą mieszkańcy toruńskiej Starówki? To sprawdzał nasz reporter Artur Stochla.
11: Myślę, że dobrze generalnie. Polacy czasami tracą umiar, ale też nie wiem, czy jestem sprawiedliwa.
12: To jakby ma poprawić bezpieczeństwo na terenie całego miasta.
11: Tak, bezpieczeństwo, ale też ci te sklepy z czegoś żyją, nie?
12: Czy będzie bezpieczniej? Bo tu chyba o to chodzi jednak.
13: Wie pan co, przyglądając się niektórym, to może i dobrze.
10: Zakaz sprzedaży alkoholu w Toruniu w godzinach nocnych nie obejmuje pubów, klubów czy restauracji.
14: To są wiadomości Radia Gra.
10: Samorząd województwa konsekwentnie inwestuje w kolej. W 2026 roku do połączeń dopłacimy 267 milionów złotych. Część pieniędzy sfinansuje wakacyjne pociągi z Bydgoszczy na Hel, to Latarnik, czy z Torunia do Czerska, to Borsuk.
15: Jeżeli chodzi o Latarnika i jeżeli chodzi o Borsuka, one jeżdżą codziennie, natomiast jeżeli chodzi o Rybitwę, czyli połączenie do Kołobrzegu, ono jest połączeniem weekendowym i będą wszystkie te trzy połączenia, będziemy je kontynuowali przez cały okres wakacyjny, czyli cały lipiec i cały sierpień.
10: Mówiła nam Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
10: 38 800 000 osób. Według najnowszych danych GUS-u tyle ludzi przebywa na co dzień w Polsce.
16: W Polsce przebywa więcej osób niż wskazuje liczba mieszkańców obliczana przez GUS. Różnica to 1,5 miliona osób. Według urzędu ten eksperymentalny pomiar może być bardzo bliski rzeczywistości, być może nawet bliższy niż tradycyjne badania. Dane pokazują też wzrost liczby cudzoziemców o blisko 215 tysięcy w ciągu roku, a trzeba pamiętać, że te dane uwzględniają jedynie osoby z numerem PESEL.
10: Mówił Igor Skrzypek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
10: Na toruńskim niebie sporo słońca, nie brakuje także chmur, ale dzisiaj nie powinno padać. Burze i upały na razie opuszczają nasz region. Dzisiaj termometry pokazały 27 stopni i możliwe, że to ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Warunki biometeo dzisiaj w Toruniu są na granicy obojętnych i niekorzystnych.
17: prognozy pogody jest właściciel plenerowego Centrum Rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
9: Dzień dobry po 13, witajcie w Radiu Gra. Zaczynamy kolejną popołudniową godzinę, czwartek, taki dzień, kiedy już no, można oficjalnie się rozglądać w poszukiwaniu chociażby kolejnych dobrych opcji na kolejny wakacyjny weekend, a ten już całkiem niedługo. Kłaniam się, dzień dobry, dodajemy muzycznej mocy i dużej dawki słońca. U nas Spice Girls, Wannabe na początek, a później Tak Ty Yo. Marcin Wiśniewski, witajcie.

0: czwartek na popołudnie, hity pełne słońca w Radio Gra. Niektórzy z nas odliczają czas do początku urlopu. No właśnie, słuchajcie, sztuką też jest umiejętność wypoczywania, jak mówią psychologowie, co nie zawsze jest takie łatwe, bo niektórzy z nas po prostu na tych urlopach jednak cały czas mentalnie mogą, potrafią być w pracy. Niestety. No są też tacy, którzy jednak o wypoczynku na razie muszą zapomnieć.
1: Kto nie wypocznie w czasie urlopu?
2: Jestem przedsiębiorcą, także ciężko mi na wakacje wypocząć, cały czas myślę o tym, o swoich sprawach.
1: Kiedy na przykład człowiek ma takie ciśnienie na to, muszę wypocząć, muszę się zrelaksować i wtedy się to nie udaje?
3: Ja zawsze odpuszczam i nie wszystko musi być perfekcyjne.
4: Uczyć się tego wypoczynku i z czasem może będzie coraz lepszy.
0: I tego sobie i wam przy okazji też życzę, żeby móc i potrafić odpoczywać.
5: Reklama. Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
11: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

Shape of You. Ed Sheeran i Shape of You w Radiu Gra. Fan piłki nożnej, fan reprezentacji Anglii. Ci po bólach, ale awansowali i zagrają z gospodarzami z Meksykiem w 1/8. Ta drabinka nam tutaj powstaje. Brazylia, Norwegia, też arcyciekawy mecz. Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie chociażby dzisiejszej pary Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja. Belgowie awansowali po zwycięstwie 3-2 z Senegalem po dogrywce. Tam się dopiero działo, prawda? Jak można było to przegrać? Mowa oczywiście o Senegalu, który w 80 minucie prowadził 2-0. A jednak, na mundialu dzieje się, jesteśmy już coraz dalej w tych rozstrzygnięciach. Emocje więc coraz większe.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie.
15: Na toruńskim niebie sporo słońca, nie brakuje także chmur, ale dzisiaj nie powinno padać. Burze i upały na razie opuszczają nasz region. Dzisiaj termometry pokazały 27 stopni i możliwe, że to ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Warunki biometeo dzisiaj w Toruniu są na granicy obojętnych i niekorzystnych.

0: Dokładnie wczoraj wystartował jeden z największych polskich festiwali, czyli Open Air. No i po raz pierwszy publiczny nadawca Telewizja Polska pokazuje koncerty na żywo. Wczoraj zobaczyliśmy Zarę Larsson, mogliśmy też zobaczyć Brytyjczyków z DXX, unikatowy, piękny, wyjątkowy koncert. No a dziś zobaczymy Jehudę Prokowicza i Symfonię w Warszawie w takim specjalnym chopinowskim repertuarze dzisiaj o godzinie 20:30. Jutro zobaczymy kultowe The Cure z kolei o 21:00 także na antenie Jedynki. Warto tego nie przegapić, po prostu trzeba zobaczyć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Co druga osoba w tej auli ma wypieki. Chcecie mi coś powiedzieć?
6: Ale my naprawdę nie ściągamy, panie profesorze.
5: Chodzi mi o te wypieki.
6: A, ha, ha, w Piekusiu znowu mają super promocje.
5: Skoro nie ściągacie, to ja wyskoczę na chwilę. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie jagodzianki za 10 zł i chleb dla ciebie za 3,99. Zapraszamy.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Mamo, będzie spalony?
10: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: Na zegarach 14, to jest popołudnie z Radiem Gra, to czas na najnowsze wiadomości.
18: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie tragicznego zatrucia tlenkiem węgla, do którego doszło w styczniu tego roku w budynku w Chełmnie. Zmarły 4 osoby, 30-letnia kobieta oraz jej 3 dzieci. Joanna M. i Adam M., współwłaściciele budynku, zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci. Trzeci z oskarżonych, Jacek T., odpowie za poświadczenie nieprawdy w protokole z kontroli przewodów kominowych. Śledczy ustalili, że właściciele budynku zamontowali niezgodny z przepisami kocioł gazowy bez wymaganych przeglądów i wentylacji. Grozi im do 5 lat więzienia. Z kolei trzeci oskarżony za swój czyn może trafić do więzienia na 8 lat. Sprawę szeroko opisujemy na stronie internetowej Gra FM.
0: To są wiadomości Radia Gra.
18: Trwają wakacje. Magistrat przekonuje, że lato w mieście to ponad 500 różnego rodzaju wydarzeń, spotkań, warsztatów czy półkolonii. Cały harmonogram znajdziecie na stronie ilovetoruń.pl. Jakie plany na ten letni czas mają młodzi torunianie?
19: Mam w planach pojechać do babci na 2 tygodnie oraz głównie mam w planach
20: wyjazd.
19: Będę miał wyjazd, będą w góry na jakiś czas, 5 dni. Później wakacje będę miał jeszcze wyjazdy z klubu młodzieżowego.
21: Jedziemy ogólnie na obóz strażacki. Jeszcze mamy pół kolonie.
20: A obóz strażacki to co, jesteś strażakiem?
21: My byliśmy ostatnio na zawodach. Na pierwszych takich prawdziwych zawodach to byliśmy w Seklinie. to zajęliśmy pierwsze miejsce, później takie wojewódzkie za drugie miejsce.
20: A ile masz lat, powiedz?
21: 9.
18: Mówiły nam dzieci z Torunia, z którymi w Młynie Wiedzy rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
18: W popularnej aplikacji mObywatel pojawiła się kolejna zmiana. To możliwość zgłoszenia wyjazdu zagranicznego w systemie Odyseusz. Dzięki temu Ministerstwo Spraw Zagranicznych może szybko zareagować w nadzwyczajnej lub kryzysowej sytuacji. Co ważne, zgłoszenie jest bezpłatne i całkowicie dobrowolne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
18: Parasole raczej nam się nie przydadzą. Na toruńskim niebie mieszanka słońca i chmur. To może być ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Termometry pokazują 25-26 stopni. Przed nami chłodniejszy i częściowo pochmurny lub deszczowy weekend. Warunki biometeo dzisiaj w naszym mieście są na granicy obojętnych i niekorzystnych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma IceWind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
17: Dzień dobry, po drugiej, witajcie, kłaniam się, pozdrawiam tych, którzy dopiero dołączają, tych na relaksie, na leżaczkach, gdzieś w drodze być może, w stronę wakacyjnych przygód. Zazdroszczę, żeby nie było wątpliwości. My gramy hity pełne słońca, Justin Bieber, Nicki Minaj na początek, a później wesoły autobus, czyli Roxette i Joyride. Marcin Wiśniewski, dzień dobry, witajcie ponownie.

Tegoroczne lato zaczęło się spektakularnie, ale mamy też trochę na uwadze to, co działo się przed rokiem, kiedy to w lipcu w zasadzie tego lata nie było i wszyscy na nie narzekaliśmy, więc z pewną dozą nieśmiałości przyglądamy się prognozom pogody dla miasta i regionu na najbliższych kilkanaście dni, a wynika z nich, że w naszym mieście czeka nas na przykład wynik w okolicach 22, 3, 4 maksymalnie stopni, słońce, chmury i deszcz, mniej więcej do połowy lipca, tak? Takie prognozy tutaj mamy przygotowane przez IMGW na najbliższe kilkanaście dni. No więc może nie będzie to spektakularny upał, poopalać się będzie ciężko, ale za to poleżeć na leżaku, jak akurat nie będzie padać, to i owszem, będzie można.

0: gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: A zaczynamy od motoparku. Dziś o nim mowa w naszych radiowych raportach, ale zapraszamy Was na wydarzenie w motoparku, które nazywa się Prime Drift Open 83. Już od 3 lipca do 5 lipca znowu będzie można zobaczyć drifterów, tuning, rally, czy też strefa food truckowa, no i strefa Prime również pojawi się w tym miejscu. To w motoparku przy Łukasiewicza w najbliższy weekend. Na rowery wsiadamy także w sobotę i pojedziemy szlakiem Toruńskiego Towarzystwa Sportowego Soku. To taki rajd historyczny, ale też i sportowym szlakiem, który poprowadzi Paweł Bukowski o 10.30 z basenów letnich na Bydgoskim Przedmieściu. Przyjeżdżacie i jedziemy. Będą też nagrody na finał tego rajdu. A impreza na basenie letnim Toruń Summertime na Bydgoskim Przedmieściu zostaje przełożona w momencie, kiedy rzeczywiście te warunki będą zdecydowanie lepsze, bo w weekend, w sobotę aura raczej nie będzie sprzyjająca. W naszym mieście trwa także Bellatowi Fest Festival, Święto Kina. Przypominamy, że codziennie także spotkania, filmy, prelekcje, no i też kino pod chmurką na dziedzińcu ratusza codziennie o 22.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio gra. Hity. Pełne słońca.

0: piosenka z cyklu Tak dużo pytań, mało odpowiedzi. Tell me why, Emna podkręca nam tempo, to są hity pełne słońca. Co w aurze w najbliższych godzinach wydarzy się w Toruniu? Sprawdzimy to dla was już za chwilę, nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
9: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzanie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Jak wyprzedaż, to w euro!
16: Po reklamie.
17: Parasole raczej nam się nie przydadzą. Na toruńskim niebie mieszanka słońca i chmur. To może być ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Termometry pokazują 25-26 stopni. Przed nami chłodniejszy i częściowo pochmurny lub deszczowy weekend. Warunki biometeo dzisiaj w naszym mieście są na granicy obojętnych i niekorzystnych.
18: Słuchasz Radia Gra.

0: temat. Lato, wakacje, taki czas, kiedy często porzucamy samochody, przesiadamy się z komunikacji miejskiej na rowery, hulajnogi albo rolki. I tu przypominamy, że od 3 czerwca bezwzględnie młodzież poniżej 16 roku życia musi zakładać kask. Za jego brak odpowiedzialni będą opiekunowie prawni, na przykład rodzice. I to jest pierwsza ważna uwaga. Co do samych hulajnóg, bo tych także przybywa, elektrycznych chociażby, do nich wrócimy jeszcze dziś w Radiu Gra po godzinie 16. Będzie pewna rada od pani policjantki. Pozostańcie z nami. Za chwilę u nas trzecia i za chwilę kolejne wiadomości.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss. Na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszeń i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss. Już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
16: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
17: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
18: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
17: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
18: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
19: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
20: Bo jest tu Politechnika.
21: Bo jest Politechnika Bydgoska.
22: Bo jest Politechnika Bydgoska.
23: Politechnika Bydgoska.
24: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
25: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
26: O reklamie.
27: Drugi dzień lipca w kalendarzu i 15 na zegarach. Słuchajcie, Radio Gra, a to oznacza, że przed nami ostatnie lokalne wiadomości. Czas na raport.
28: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. 267 milionów złotych, tyle w 2026 inwestuje samorząd województwa w siatkę kolejowych połączeń w regionie. Jak co roku o tej porze, Urząd Marszałkowski promuje także dofinansowane z regionalnych pieniędzy letnie pociągi z Torunia do Czerska, z Torunia do Kołobrzegu czy z Bydgoszczy na Hel.
29: Wyjeżdżamy z Bydgoszczy rano i możemy spędzić na Helu kilka godzin i wracamy w godzinach około godziny 23. Z powrotem jesteśmy w Bydgoszczy. Jest to taka szansa, ja upatruję dla seniorów, bo my jako województwo stawiamy na seniorów dzienne domy pobytu, bransoletki życia i jeżdżąc, rozmawiając z seniorami, ja często słyszę, że oni nie widzieli morza.
28: Mówiła nam Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa.
30: Dzieje się na drogach.
28: Ważna informacja dla kierowców. Rozpoczyna się remont ulicy Okulnej na Lewobrzeżu. Wprowadzono nową organizację ruchu. Ze szczegółami przychodzi nasz reporter Artur Stochla.
31: Ulica Okulna została wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Strzałowej do ulicy Łódzkiej. Możliwy jest jednokierunkowy dojazd w kierunku ulicy Łódzkiej tylko dla mieszkańców posesji i komunikacji miejskiej. Dla pozostałych kierowców Miejski Zarząd Dróg wyznaczył objazd ulicami Strzałową i Łódzką. W pozostałej części ulicy Okulnej ruch odbywa się bez zmian.
0: Teraz w raporcie powiemy o gigantycznej akcji wymierzonej przeciwko narkobiznesowi. Funkcjonariusze Straży Granicznej przy współpracy z niemieckimi służbami przejęli 1200 kg marihuany wartej blisko 50 milionów złotych. Transport narkotyków znajdował się w kontenerach z cegłami z Tajlandii. Zatrzymano 8 osób.
1: To była czwarta odsłona walki z jednym z południowoamerykańskich karteli narkotykowych. Polscy strażnicy graniczni z oddziału morskiego, rozpracowując tę grupę, przejęli już setki kilogramów należącej do niej kokainy. Tym razem uzyskali informacje o próbie przemytu marihuany z Azji. Zatrzymani to Polacy, grozi im 20 lat więzienia.
0: Mówił Krzysztof Zasada.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Zapraszam na serwis sportowy, a w nim piłkarskie Mistrzostwa Świata. O godzinie 21 w Los Angeles Hiszpania zagra z Austrią. Cóż, Hiszpanie to jedna z najsilniejszych drużyn na świecie i aktualny mistrz Europy. Graliśmy z mistrzami świata, teraz z mistrzami Starego Kontynentu. Mówił trener Das Team Ralf Rangnick. Argentyna nie miała litości, wygrała 2-0 z Austrią. Pytanie, co pokaże dzisiaj na boisku Hiszpania. A co o przeciwniku wie trener Luis de la Fuente? Ten germański charakter zawsze był znakiem rozpoznawczym austriackiej szkoły. Ich dyscyplina, siła fizyczna, gra w powietrzu. Myślę, że to ich najważniejsze cechy. Ocenia szkoleniowiec hiszpańskiej Czerwonej Furii. Po tym meczu piłkarskie emocje już tylko dla nocnych marków. O 1:00 w Toronto Portugalia zagra z Chorwacją. O 5:00 nad ranem w Vancouver mecz Szwajcaria kontra Algieria.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Warunki biometeo dzisiaj w Toruniu są na granicy obojętnych i niekorzystnych. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Termometry pokazały w najcieplejszym momencie 27 stopni i to może być ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Parasole w Toruniu na razie nam się nie przydadzą, nie powinno padać ani wieczorem, ani w nocy.
27: I to chwila po 15:00, kłaniam się. Dzień dobry, witajcie. Czy ktoś kiedyś widział UFO? To jest pytanie wcale nie bezzasadne, dlatego że dziś w kalendarzu świąt nie zawsze oczywistych mamy Światowy Dzień UFO.

0: Mikrofonem Radia Gras oglądamy sobie na festiwal Bella Toffee Fest. Kolejny dzień festiwalu, no i kolejny wielki film, kolejne wielkie nazwiska w Toruniu. Paweł Pawlikowski, człowiek od Idy, pokazuje, prezentuje właśnie film Ojczyzna, a w nim w roli głównej Joanna Kulik, która wciela się w postać wokalistki w jazz bandzie.
1: Na początku była kobieta z piątej dzielnicy, potem śpiewałam w Idzie, później zagrałam Zimną Wojnę, a teraz jest Ojczyzna, gdzie śpiewam, więc tak bardzo się cieszę, że to już jest nasz czwarty film. Potrafi wydobyć ze mnie jakieś takie najpiękniejsze struny, ale też muszę powiedzieć, że ten głos i muzyka jakoś powoduje takie obopólne przyciąganie, że ja dużo pracuję na rytmach, a Paweł bardzo lubi pracować na rytmach i też bardzo kocha muzykę i pewną poetyckość. Myślę, że gdzieś tej chyba jakoś gdzieś do tej jego wizji pasuje.
0: A więcej o festiwalu piszemy też na radiogra.pl. Odsyłam, polecam.
2: Reklama. Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelich otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelich tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelich to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzanie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
8: Po reklamie.

Young. Dobra klasyka, nie jest zła. No właśnie, a propos klasyki. 6 fortepianów na jednej scenie w Jordankach już w najbliższą niedzielę w ramach kolejnego koncertu nowej muzyki i architektury. Co więcej, będę miał dla was zaproszenia jeszcze przed 16. Pozostańcie z nami.

0: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Barbara, rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Po reklamie.
7: Warunki biometeo dzisiaj w Toruniu są na granicy obojętnych i niekorzystnych. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Termometry pokazały w najcieplejszym momencie 27 stopni i to może być ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Parasole w Toruniu na razie nam się nie przydadzą, nie powinno padać ani wieczorem, ani w nocy.
8: To jest Radio Gra.

0: Duke the Moe i Ocean Drive w Radiu Gra, pachnie wakacjami. A z wakacjami też kojarzy się kolejna odsłona nowej muzyki i architektury. Festiwal, na który zapraszają także tonisty symfonicy. W niedzielę wyjątkowe wydarzenie na 6 fortepianów. Panie panowie, to będzie koncert, na który, co więcej, tylko was zapraszamy. Mamy też i bilety do zgarnięcia. Zadzwońcie do nas 56 654 3210. Jakie koncerty tonińskich symfoników lubicie najbardziej? Dlaczego? Zadzwońcie, dajcie znać. Czekamy na was. Podwójne zaproszenia na muzyczny dialog. Six Pianos czekają już teraz.
1: Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
4: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
6: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
0: I to już 16 na zegarach Toruniu, czas na serwis informacyjny z kraju i ze świata.
12: Warszawska prokuratura przeprowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie domniemanych nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Śledczy podejrzewają, że mogło tam dojść do znieważenia zwłok i pobierania opłat od bliskich zmarłych osób. Po medialnych doniesieniach w tej sprawie szpital rozwiązał już umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Przed warszawską prokuraturą okręgową jest wóz satelitarny. I nasz dziennikarz Jakub Rybski, witaj. Jakubie, jak śledczy tłumaczą swoją decyzję?
13: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba tłumaczył dziś, że w związku z tym, że śledczy opierają się na razie wyłącznie na anonimowych informatorach, mogą wszcząć jedynie postępowanie sprawdzające, a nie śledztwo, a tym bardziej nie mogą nikomu w tej sprawie postawić zarzutów.
14: Oczekujemy, że osoby posiadające wiedzę, czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje, nawiążą kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
13: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów będzie w dalszym ciągu kontynuowane w ramach osobnego postępowania. Piotr Skiba przekazał jednak, że prokuratorzy ustalili, że doszło do sfałszowania nie 20, lecz 3 kart.
12: Nie panele słoneczne na dachu, ani nie samozapłon, a impuls elektryczny wywołał niedawny pożar zakładu chemicznego we Włocławku. Na linii reporterka Agnieszka Wyderka. Agnieszko, czy zatem ktoś przyczynił się do powstania tego pożaru?
2: Nie, ogień pojawił się z chwilą wybuchu oparów substancji chemicznych w magazynie. Taką iskrę mogła skrzesać na przykład spadająca beczka, która uderzyła w beton. To nie była iskra z instalacji elektrycznej, ale jak to określił biegły, bodziec energetyczny. I do tego nie przyczynił się człowiek, powiedział mi Joachim Zeffert z Włocławskiej Straży Pożarnej. Hala magazynowa jest wyłączona z użytkowania, bo ogień tak ją zniszczył. Straty oszacowano na 9 milionów złotych. Wchodzi w to budynek, sprzęt, który znajdował się w środku i zaopatrzenie w towar.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
11: Burze i upały na razie opuszczają nasz region. Dzisiaj termometry pokazały 27 stopni i możliwe, że to ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Na toruńskim niebie ciągle jeszcze sporo słońca. Nie brakuje również chmur, ale z nich nie powinno padać. Przed nami raczej chłodniejszy i bardziej pochmurny weekend.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
0: Dla ludzi pracy i po pracy, dla tych, którzy już na chillaucie i tych gdzieś w samochodach śmigających po mieście i okolicy, kłaniam się, dzień dobry, witajcie, jesteśmy z wami z hitami pełnymi słońca. Na początek Ale Farben i Bonnie Taylor. Marcin Wiśniewski, witajcie, dzień dobry.

0: laser. Las Ketchup w Radiu Gra. Można sobie przypomnieć ten charakterystyczny układ choreograficzny. A propos przypominania sobie, warto też pamiętać o przepisach, które obowiązują, jeżeli chodzi na przykład o poruszanie się i korzystanie z hulajnóg, bo z tym, mam nieodparte wrażenie, mamy całkiem spore problemy. No więc Agnieszka Bubień z Komendy Miejskiej Policji przypomina, że z elektrycznych hulajnóg mogą korzystać osoby mające co najmniej 13 lat, a hulajnoga jest pojazdem dla jednej, a nie dwóch osób.
1: Hulajnoga ma prawo jeździć z prędkością do 20 km na godzinę, nie więcej. Ale gdzie? Na ścieżkach rowerowych, na pasach ruchu. Jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, nie ma pasa ruchu, można na chodniku, ale tak jak powiedziałam wcześniej, z prędkością osób pieszych i zawsze musimy ustąpić pierwszeństwa osobom pieszych. I co najważniejsze, kaski, proszę Państwa, bezwzględnie.
0: Zapisać, zapamiętać, zastosować. Zasada 3Z. Niech będzie obowiązująca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert.

0: ani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
11: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
12: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
15: To jest Radio Grad.

0: gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato w mieście zaczynamy od kolejnej propozycji Bella Tovi Fest Festiwalu. Dzisiaj o 18.30 film Pojedynek, będzie można go zobaczyć, a o 20.30 darmowe spotkanie z aktorami występującymi w tym filmie, między innymi Jakub Gierszał i Bogusław Linda pojawi się w naszym mieście. Polecamy. Zostajemy przy kulturze, zaglądając do Jordanek na festiwal Nowa Muzyka i jej architektura, wirtuozeria i wyobraźnia. To propozycja na najbliższą sobotę na godzinę 18. A dzień później muzyczny dialog, czyli Six Pianos. Występ na 6 fortepianów, to także w Jordankach. Polecamy waszej uwadze. Pojedziemy też w rajdzie rowerowym szlakiem Towarzystwa Sportowego Sokół. To w sobotę o 10.30 z przewodnikiem Pawłem Bukowskim w ramach letnich wydarzeń darmowych w mieście. Wsiadamy na rowery, start o 10.30 na parkingu tuż przed basenem.
0: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Gentleman Love Me Again w Radio Gra. Co ustalili śledczy w sprawie wycinki nielegalnej wydziwki 300 drzew na Kępie Bazarowej? No, ustalili niewiele, jak się okazuje. Szczegóły jeszcze przed godziną 17. Pozostańcie z nami, a za chwilę sprawdzimy też dla Was najnowsze info o pogodzie.
1: Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze Biedronka.
1: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Lusem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po reklamie.
16: Burze i upały na razie opuszczają nasz region. Dzisiaj termometry pokazały 27 stopni i możliwe, że to ostatni tak ciepły dzień w tym tygodniu. Na toruńskim niebie ciągle jeszcze sporo słońca. Nie brakuje również chmur, ale z nich nie powinno padać. Przed nami raczej chłodniejszy i bardziej pochmurny weekend.
17: To jest Radio

Jak czytamy dziś na Gra FM, nie udało się mimo przeprowadzonych działań ustalić sprawcy, no albo sprawców pewnie w tym przypadku, odpowiadających za zniszczenie cennego przyrodniczo obszaru. Mowa o Kołębie Bazarowej, gdzie, przypominamy, wycięto zimą 300 drzew. 300 drzew zniknęło, śledczy głowili się, szukali i nic nie ustalili. Nie ma sprawców? No, sprawa jest, bo gołym okiem dosłownie i w przenośni widać ogrom tego zniszczenia. No i tej straty przyrodniczej, jakby nie patrzeć. Więcej o sprawie napisaliśmy na naszym radiowym portalu.

0: To jest Radio Gra.
1: Reklama.
2: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
3: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
4: 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu polska prapremiera musicalu Mała Miss na podstawie oscarowego filmu Little Miss Sunshine. Poznajcie rodzinę Hooverów, która wyrusza przez kraj, by spełnić marzenie małej Olive, a przy tym próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. To pełna humoru, wzruszenia i życiowej prawdy opowieść, która jednocześnie śmieszy do łez i wzrusza autentycznością. Mała Miss już od 10 lipca w Teatrze Muzycznym w Toruniu.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wakacje trwają, przeżyjcie je inaczej. W Toruniu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy czekają rodzinne warsztaty pełne eksperymentów i odkryć. Sprawdźcie razem, jak działa świat. W praktyce, nie w teorii. Serce, wulkan, balon czy jajko stają się początkiem naukowej przygody. A po warsztatach odkrywajcie interaktywne wystawy we własnym tempie. Spędźcie wakacje aktywnie, razem i z ciekawością. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Tu nauka dzieje się naprawdę. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Szukasz pomysłu na rodzinną przygodę albo spędzenie czasu ze znajomymi? Odwiedź Labirynt Kukurydzy w Kuźnikach. Czekają na Was kilometry ścieżek pełnych zagadek i świetnej zabawy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dmuchańce, a gdy zgłodniejecie, zapraszamy do strefy gastro z pysznymi przekąskami i napojami. Spędź niezapomniany dzień na świeżym powietrzu i przekonaj się, kto pierwszy odnajdzie drogę do wyjścia. Zapraszamy 4 i 5 lipca. Po szczegóły wpadajcie na nasze social media.
9: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jak wyprzedaż, to w euro!
1: Po reklamie.
12: I to już 17 na zegarach, a to czas, aby dowiedzieć się, czym żyje kraj i świat. Czas na najnowszy raport, czas na wiadomości.
13: Nikt bezpośrednio nie przyczynił się do śmierci 37-letniej mieszkanki lubelskiej Włodawy, która w styczniu tego roku po kłótni z mężem wysiadła z samochodu bez ciepłego ubrania, po czym oddaliła się pieszo. Temperatura sięgała wtedy minus 15 stopni Celsjusza. Krzysztof Zasada poznał szczegóły opinii dotyczącej przyczyn śmierci kobiety. Krzysztofie, co ustalili biegli?
14: 37-latka zmarła z wychłodzenia. W chwili śmierci była mocno pijana. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Na jej ciele, rękach i twarzy stwierdzono, potwierdzono wprawdzie zadrapania, ale prawdopodobnie powstały podczas przemierzania przez kobietę łąk w okolicach rzeki Włodawka, gdzie natrafiono na jej ciało. Biegli wyjaśnili też kwestię tego, że kobietę znaleziono częściowo rozebraną. Jak twierdzą, to typowe zjawisko w przypadku osób pod wpływem alkoholu, które są narażone na niskie temperatury. Ta faza hipotermii znana jest jako paradoksalne rozbieranie. Ta opinia była ostatnią zamówioną ekspertyzą w śledztwie. Teraz prokurator zdecyduje o tym, w jaki sposób zakończy postępowanie prowadzone w kierunku ewentualnego nieudzielenia pomocy oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
13: 19-letni sprawca śmiertelnego wypadku w centrum Lublina, do którego doszło we wtorek nad ranem, był pijany i nie miał prawa jazdy. Ustaliła prokuratura, która wnioskuje teraz o areszt dla Patryka M. Na konferencji śledczych był reporter Dominik Smaga. Dominiku, co grozi podejrzanemu?
0: Od 5 do 20 lat więzienia, tyle grozi za spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku, w którym zginęła 17-letnia pasażerka BMW. Za jego kierownicą siedział nietrzeźwy nastolatek bez prawa jazdy.
15: Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
0: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Do sądu trafił wniosek o aresztowanie mężczyzny, gdy był nieletni. Był notowany w związku z kradzieżą z włamaniem. BMW, które prowadził, jest zarejestrowane na 48-letniego mieszkańca Prudnika na Opolszczyźnie. Prokuratura wyjaśnia, skąd auto wzięło się w Lublinie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
16: 16-17 stopni pokażą termometry w nocy z czwartku na piątek. Przed nami spokojna noc w Toruniu, w trakcie której nie powinno padać. Jutro ma być w mieście chłodniej niż dzisiaj. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 21-22 stopnie. Przed nami także raczej chłodniejszy weekend.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
12: Niektórzy już dotarli z punktu A do punktu B, niektórzy się jeszcze przemieszczają. Są też tacy, którzy już zaczęli drugą część popołudnia. Jesteśmy z wami z hitami pełnymi słońca w Radiu Gra. Na początek Roxette i Milki. Marcin Misiewski, dzień dobry.

0: skoro wakacje rozpoczęte, no to podczas tych wakacji szukamy też atrakcji, które umilają nam czas. Jednak warto czasami wziąć pod rozwagę pewne nasze zachowania, zachowania innych, zastanowić się, czy jest to oby na pewno etyczne i rozsądne. Mowa tu na przykład o zwierzętach, które stają się często atrakcją, najczęściej tych egzotycznych zwierzętach. I na ten temat rozmawialiśmy z Weroniką Łysek z jednego z ogrodów zoologicznych w naszym kraju.
1: Gdzie można pogłaskać tygrysa, pogłaskać lwa, czy geparda, czy innego dzikiego kota, to wszystko są atrakcje nieetyczne. Nie ma też absolutnie nic etycznego w takich pokazach, które widzimy, no nie tylko nad Bałtykiem, ale też w Azji Południowo-Wschodniej, czy też w Marrakeszu na placu Dżamalf, jeżeli chodzi o Maroko, czyli małpki, które są na sznurkach, które wykonują fikołki, też są uczone wskakiwania na turystów.
0: Z pozoru wydaje się to niewinne, ale te zwierzęta po prostu są często do tego przymuszane i no ciężko mówić to o etycznych zachowaniach w takim przypadku. Warto wziąć to po prostu pod rozwagę.

0: podkręcamy tempo, dodając dobrej muzycznej energii. Kongs, Never Going Home, dobry disco w francuskim klimacie wraca za sprawą właśnie tego gościa. Co w pogodzie? Sprawdzimy to dla was już za chwilę.
1: Reklama.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expo.

0: 99 zł 99 groszy. Media Expert.
1: Po reklamie.
2: 16-17 stopni pokażą termometry w nocy z czwartku na piątek. Przed nami spokojna noc w Toruniu, w trakcie której nie powinno padać. Jutro ma być w mieście chłodniej niż dzisiaj. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 21-22 stopnie. Przed nami także raczej chłodniejszy weekend.

0: Niech moc czwartkowego popołudnia będzie z wami, a jutro już piątek, więc wspólnie będziemy witali weekend w naszym mieście. Marcin Miśniewski, dziękuję, pozdrawiam was serdecznie, a Robert Bojanowski przejmie stery po 18 po naszych wiadomościach.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Nareszcie jest. Nowy Lexus ES. Dojazd testowych w Lexus Bydgoszcz. Elegancki, wyrafinowany. Stworzony z myślą o komforcie, który wykracza poza oczekiwania. Dostępny z napędem na 4 koła w wersji hybrydowej i elektrycznej. Otwiera nowy rozdział w historii kultowej limuzyny Lexusa. Poznaj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej i ciesz się nim jeszcze tego lata. Lexus Bydgoszcz. Szosa Gdańska 23. Nowy Lexus ES. Nareszcie jest.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
8: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
9: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
10: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
11: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
10: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
12: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
13: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
14: Bo jest tu Politechnika.
15: Bo jest Politechnika Bydgoska.
16: Bo jest Politechnika Bydgoska.
17: Politechnika Bydgoska.
18: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
19: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
2: O reklamie.
20: Tysiąc 200 kg marihuany wartej blisko 50 milionów złotych przejęli funkcjonariusze Straży Granicznej przy współpracy z niemieckimi służbami. Transport narkotyków znajdował się w kontenerach z cegłami z Tajlandii. Zatrzymano 8 osób. Reporter Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak wyglądała ta akcja?
21: To była czwarta odsłona walki z jednym z południowoamerykańskich karteli narkotykowych. Polscy strażnicy graniczni z oddziału morskiego, rozpracowując tę grupę, przejęli już setki kilogramów należącej do niej kokainy. Tym razem uzyskali informacje o próbie przemytu marihuany z Azji, mówił komendant oddziału Andrzej Prokopski.
22: Statek wyszedł z Tajlandii do portu niemieckiego w Hamburgu, następnie transportem drogowym do Szczecina. Pierwsza była realizacja, natomiast druga była realizacja w województwie wielkopolskim pod Poznaniem.
21: W Szczecinie funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn, którzy rozładowywali kontenery, oraz właściciela firmy, do której trafił ten transport. Koło Poznania zatrzymano kolejne osoby powiązane z przemytem. Zatrzymani to Polacy, grozi im 20 lat więzienia.
20: Andrzej Bargiel z historycznym wyczynem zjechał na nartach z Nanga Parbat bez użycia tlenu z butli. Skialpinista jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie. A jego cenia ten wyczyn dla polskiego himalaizmu Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.
23: Kolejny wielki wyczyn, jakby ta historia naszego himalaizmu już trwa naprawdę dziesiątki lat i to takie postacie, które no jakby wszyscy znamy z literatury. I teraz Andrzej jakby kontynuuje tą piękną historię, która no dzięki takim ludziom pożyje już naprawdę długie lata i mam nadzieję, że kontynuatorzy się będą pojawiać dalej. No zresztą słychać o nas w świecie.
20: Nanga Parbat to jedna z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych gór na świecie.
0: Hey.
14: Jutro ma być nieco chłodniej niż dzisiaj. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą w Toruniu 21 stopni. W nocy będzie dzisiaj 16-17 kresek. Nie powinno padać ani dzisiaj wieczorem, ani w nocy, ani jutro. Na razie na horyzoncie nie widać ani burz, ani upałów.
0: To może dla was nie jest żadna istotna data, dzień dziennikarza sportowego, no ale gdyby na przykład chodziło o taką dyscyplinę jak grill na działce, no to już pewnie paru chętnych do roli komentatora by się znalazło w czasie urlopu. No to ja postaram się dzisiaj wspierać wszystkich, którzy dopiero na urlop czekają, szczególnie na drugiej zmianie. Robert Majowski, dzień dobry, zapraszam na najbliższe 4 godziny w Radiu Gra. I teraz mam dla was męskie granie orkiestra.

pięknie nam to pasuje do początku lipca na jednej z dzikich plaż. Tylko bądź tu mądry i znajdź taką dziką plażę, no bo chyba nie u nas w Polsce. Teraz w dobie map Google to każdy skrawek plaży turysta znajdzie. No ale tak naprawdę najważniejsze, żeby tą plażę zostawić w takim stanie, w jakim się ją zastaje. I wtedy będzie dobrze, no. Umówieni? Mam nadzieję. Trzymam za słowo. Trzymam też dla was Huntrixa. Za chwilę będzie Golden w Radiu Gra i później jeszcze grupa Bee Gees w pełnym składzie.

0: Elton John, Dua Lipa w Radiu Gra. Piękny duet. No, Eltona Johna to raczej nie zaprosiła na swoją podróż poślubną. Zresztą pewnie wybrała taki zakątek świata, żeby w ogóle mało kto wiedział, gdzie jest. Może w to trudno uwierzyć, ale jeszcze u nas w Polsce da się znaleźć takie miejsca. Trzeba tylko dobrze poszukać. No jest jeszcze parę skrawków nienaruszonej natury, chociaż coraz mniej. Może uda wam się coś takiego latem odnaleźć. No, ale nie wszyscy mogą już ruszać w trasę. To teraz dla tych, którzy jeszcze przepychają się samochodem przez ulicę Torunia Bausa, później zaśpiewa Loreen.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dla niektórych to chyba będzie najprzyjemniejszy akcent tego mundialu. Shakira, daj, daj. Dzisiaj 1/16 finału Hiszpania kontra Austria. No to chyba nawet nie muszę pytać, komu będziecie kibicować. No chyba, że ktoś ma rodzinkę w Austrii. Te męczarnie z VAR-em, tendencyjnie sędziującymi sędziami i symulującymi im piłkarzami skończą się 19 lipca. Dobrze, że wakacje trwają dłużej. No powiem wam, że Rick Astley to od lat brzmi, jakby był non-stop na urlopie. Posłuchamy go za chwilę w Radio Gra.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Pomodori, mozzarella, bazilia. Brazilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijskiej.
8: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Zapraszamy!
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.
12: Jutro ma być nieco chłodniej niż dzisiaj. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą w Toruniu 21 stopni. W nocy będzie dzisiaj 16-17 kresek. Nie powinno padać ani dzisiaj wieczorem, ani w nocy, ani jutro. Na razie na horyzoncie nie widać ani burz, ani upałów.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Jedna z największych kapel wszechczasów, Electric Light Orchestra w Radiu Gra. Przez zespół w sumie na przestrzeni lat przewinęło się 17 muzyków, no to już w jednym kamperze by się nie pomieścili. No ciekaw jestem, jakie są wasze preferencje, właśnie czy wystarczy przyczepa kampingowa, może namiot? Czy musi być apartament z wygodnym łóżkiem, łazienką na wysoki połysk, jeszcze koniecznie sprzątane codziennie? No jestem ciekaw, jak wolicie. Zazwyczaj było tak, że namiot był bliżej przyrody, no ale ostatnio niestety bogacze zaczęli stawiać te hotele molochy pośród właśnie natury. No i powiem wam, że jak dla mnie, to mogliby sobie z tym na księżyc lecieć. Tam też jest wydmowy krajobraz. No ale celebryci tak lubią. No i właśnie za chwilę będę miał takich dla was w Radiu Gra, ale bardzo fajnie brzmią w duecie. Justin Bieber i Nicki Minaj zaśpiewają.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
7: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
8: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
9: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
10: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
11: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
12: Bo jest tu Politechnika.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Bo jest Politechnika Bydgoska.
15: Politechnika Bydgoska.
16: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
17: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
18: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
19: Znowu muszę się zająć windykacją.
20: To coś z indykiem?
19: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
20: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
21: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
22: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
23: O!
22: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
23: O, a o ile?
22: 35 groszy taniej na litrze.
23: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
22: Tak!
24: A jak lemoniadę?
22: No też.
23: To poprosimy.
22: Ale co?
24: Wszystko!
22: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
25: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

taka gitara, to tylko w numerach Roya Orbisona była. Jak się z dziadkami młodsi wybiorą na wakacje, to posłuchają zresztą opowieści. Jak to kiedyś było, przeważnie puenta jest taka, że było lepiej.

Kiedy Lady Gaga będzie planować ponownie koncert w Polsce, tego nie wiem. Wiem za to, że u nas w Toruniu jeszcze do jutra odbywać się będzie Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella Toffee Fest i jeszcze dziś wyświetlane będą filmy Brzezina z roku 1970. To produkcja polska, a wiem, że są miłośnicy takiego polskiego retro kina. No i jeszcze 500 mil można dziś obejrzeć. Produkcja irlandzka, film o rodzeństwie, które ucieka z domu, żeby uniknąć rozdzielenia. To jeżeli chodzi o kino festiwalowe, no a za chwilę w Radiu Gra będę miał dla was artystkę, która poradziłaby sobie na niejednym festiwalu. To będzie Zalia.

0: to jest numer, który kiedyś rządził na parkietach i to przez kilka sezonów z rzędu, ale cały czas daje radę. ATC w radiu gra. No właśnie, jutro już piątek, więc coś czuję, że te wakacyjne parkiety zapełnią się w weekend, chociaż niektórzy to wolą spędzać wolny czas spokojniej, w bardziej kameralnym klimacie, może gdzieś nawet nad wodą. I to wcale nie musi być od razu ocean, do którego mamy daleko. Jeziorko wystarczy. No to wyszukajcie akwenu, który wam się spodoba, a ja tu właśnie coś z oceanem w tytule mam dla was. W sam raz na wakacje Ocean House w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Bob Sinclair w Radiu Gra to jest jeden z tych artystów, którzy długo, długo nic, cisza, spokój i nagle jak coś nagrają, to mamy hicior na całe lato. I Can't Wait z Kajzą. A jeśli chodzi o wakacyjną trasę, to ciekaw jestem waszych wrażeń po tankowaniu przed drogą. Już więcej ubywa z portfela na stacji benzynowej, prawda? No, stwierdzili, że jednak bez tych podatków dłużej nie wytrzymają. Ciekawe, co by zrobili, jakbyśmy się tak wszyscy zmówili i jednego dnia na elektryki przesiedli. Pewnie uznaliby, że prąd to paliwo płynne. To już mówię, co popłynie dzięki energii elektrycznej z głośników, bo będzie głośno. Eye of the Tiger zagram wam za chwilę w Radio Gra.

0: Teraz ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Marian. Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: oj, udało się mieszkańcom Krakowa, no bo Ricky Martin, którego właśnie słuchaliśmy w Radiu Gra, dziś koncertuje u nich. To nie mam pojęcia, czemu nie wolał przyjechać tu do nas. Do Krakowa już dziś nie zdążymy, no ale spokojnie, prowadzący wam tu przygotował jeszcze sporo dobrej muzyki na czwartkowy wieczór. Będzie za chwilę nowy Kygo z Khalidem i później jeszcze Kombi posłuchamy.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Rycerze, konie, szczęk stali i prawdziwe średniowieczne emocje. Już od 3 do 5 lipca na Zamku Golubskim odbędzie się 50. jubileuszowy wielki międzynarodowy turniej rycerski. Najlepsi rycerze, widowiskowe pojedynki, jarmark, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Nie przegap największego święta rycerskiego w Polsce. Szczegóły na stronie Zamku Golubskiego.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: To Rimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 22,99 kg. Łopatka bez kości 8,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
15: Po reklamie.

0: mama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierp, różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

Na tej płycie grupy Alphaville, z której pochodzi Big in Japan, no to właściwie każdy numer jest wielkim hitem. Tacy byli, no właściwie dalej są. No a jeśli chodzi o hity kinowe, no to może najbliższy weekend nie będzie bogaty w premiery, ale cały czas będzie można oglądać u nas w Toruniu komediodramat Zaproszenie z bardzo dobrą obsadą. Edward Norton, Penelope Cruz, Olivia Wilde czy Seth Rogen na ekranie. Do tego można wybrać się na kino z super bohaterami, Supergirl. Tą Supergirl będzie Miley Alcock. No i cały czas wyświetlają Dzień Objawienia w reżyserii Stevena Spielberga i to na ekranie między innymi Emily Blunt. To jeżeli chodzi o repertuar kinowy na weekend, a w naszym czwartkowym repertuarze jeszcze elektryczne gitary, ale wcześniej CNCO. Boy, I can see.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Pytamy, dlaczego warto studiować w Bydgoszczy.
7: Dobra komunikacja, wszędzie blisko, zwłaszcza do Frodonu.
8: Jest to bardzo ładne miasto, przede wszystkim w centrum, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc do spotkań ze znajomymi.
7: Bo są dobre ceny najmu i niskie koszty życia.
9: Bardzo dużo fajnych miejsc kulturowych, koncertów.
10: Bo jest tutaj Politechnika Bydgoska.
11: Bo jest tu Politechnika.
12: Bo jest Politechnika Bydgoska.
13: Bo jest Politechnika Bydgoska.
14: Politechnika Bydgoska.
15: No właśnie, jak Bydgoszcz, to Politechnika.
16: Rekrutacja trwa. Studiuj u nas.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
20: Zdrowid.
2: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: The Project w Radiu Gra. Do dziś się nieźle przy tym skacze. No macie całe wakacje, żeby to przetestować. Tylko pytanie, czy jeszcze DJ będzie miał to na płytach? No, jakich płytach? Co najwyżej na pendrive'ie. No to teraz może cofnijmy się do czasów winyli, kaset magnetofonowych albo nawet taśm szpulowych. Już tam nie będę tłumaczył. No ci co wiedzą, to wiedzą. Grupa Bee Gees, która wtedy produkowała muzykę dla połowy artystów w Stanach Zjednoczonych. You In Again w Radio Gra. A później jeszcze Ann Wisborne zaśpiewa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Po reklamie.

Testowaliście już ten numer w trasie? Jeśli nie, to polecam. Dwa pasy i rockset w głośnikach. No i tak to można jechać, tylko wiecie, bez migania fleszami na innych. Kulturka, luz, niech to będzie przyjemna wakacyjna podróż. A jak już dotrzecie na swój turnus, no to będzie można się pobawić z takimi nutami, które mam dla was teraz. Prince, Idle Joe, najpierw z Marki Markiem, no a później jeszcze zaśpiewa Artur Gadowski.

Daria i paranoja w Radiu Gra i mam taką prośbę, właściwie sugestię. Wszelkie paranoje zostawiamy tu, w Toruniu, przed wyjazdem na urlop, a tam mamy świeżą głowę, odpoczywamy, żeby nam później tej świeżości w myślach wystarczyło na jak najdłużej po powrocie. I takiego lata wam życzę, obojętnie czy z rodzinką, czy z ekipą, czy solo. Solo teraz i Clean Bandit z Demi Lovato, a później jeszcze w Radiu Gra zagram wam Pet Shop Boys.

0: mama.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
0: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: No i cały turnus się bawi przy Ace of Base, no a tym, którzy do piątku czekają z rozpoczęciem swojego urlopu, już życzę udanych wakacji, żeby nie było za zimno, za mokro, za gorąco też, to tak w sam raz. Ja wiem, że to się rzadko zdarza i pogoda jest idealna, przeważnie wtedy, kiedy koledzy z pracy są na urlopie, no ale może tym razem wam się też powarci. Robert Bojowski, miłej nocy, no i jeszcze coś fajnego mam dla was w Radio Gra. Cut and Move najpierw, a później męskie granie orkiestra. Na razie, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: mama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.